0: wszyscy byście szanowni.
1: Chyba.
0: Na ogóle kurwa. Ja. I gryjesz ma zle równy. I gryjesz ma zle równy. I gryjesz ma zle równy. Obyś jał kurwa. Tak. On mówi tak. No. Ach, jojo. A wszyscy. Lepy ty. I patrzył. My. Mam kurzy z sztajt. I kurza myślą. My. Spider-Man.